agatunde byokulya mu Uganda yona yona. Osobola bakubira ku 0777 9 0 3 3 oba ku 0752 2 3 8 3 8 3 Sam's Crisps. Loza kunda ulo.